zobaczył słowy, nie mój tacy brak. Ofiara nie ma. Mesy wojana mi bili bibia.